0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie jestem posłańcem, oświadczyła. Skoro chcesz mieć popisany papier, zatrudnij kuriera. W twoim interesie jest wziąć ten prezent. Wskazał przygotowane dokumenty. Wiem, że chcesz przyskrzynić Maxa, a ja nie mam nic przeciw. Jeśli to coś grubego, nawet mi to pasuje. Chyba jaśniej nie mógłbym się wyrazić. Lena aż się zapowietrzyła z wrażenia. A jeśli tego nie zrobię? Sama wiesz, że to sytuacja, w której jesteś z nami albo przeciwko nam. Z tobą albo przeciwko tobie, parsknęła. I proponujesz mi, żebym ugotowała twojego własnego brata, bo to ci pasuje z jakiegoś powodu. Może jeszcze chcesz mi zapłacić? A ile byś chciała? Przekrzywił głowę. Nawet tak nie żartuj, ucięła. Jestem tylko sierżantem na czarnej liście u szefów i dobrze o tym wiesz. Dlaczego Max miałby się zgodzić na podpisanie tych papierów, kiedy akurat ja mu je przekażę? Dlaczego sam tego nie zrobisz albo twoja siostra? Wyrzuciła ze złością i spojrzała w lustro, w którym nie odbijała się już twarda Gmary. Co o nim wiesz? I czego mi nie mówisz, proponując coś takiego?
2: Po prostu weź ten papier i się zastanów.
1: Lena siedziała już w swoim aucie i wracała do Warszawy. Na siedzeniu obok leżała zaklejona koperta, w której znajdowało się coś, co miało bezpowrotnie zmienić dalsze życie Maksymiliana Gubernatisa. Ale nie zdawało się, że wiezie ładunek wybuchowy z włączonym odliczaniem. Pluła sobie w brodę, że zgodziła się to zabrać i nie miała pojęcia, co o tym wszystkim myśleć. Rozmowa z Alkiem potoczyła się w zupełnie nieoczekiwanym kierunku, a ona była rozbita i marzyła tylko o tym, żeby znaleźć się w domu, nalać wody do wanny i poleżeć w niej w ciszy. Ten dzień był zbyt długi. Jadąc, praktycznie nie patrzyła w nawigację w telefonie, ale kątem oka widziała, że co jakiś czas wpadają kolejne powiadomienia. Poza ojcem pisali do niej niemal wszyscy. Domyślała się, że bracia nie przekazują tacie złych wieści na jej temat, co roztapiało jej serce, ale tym bardziej wbijało w poczucie winy. Od zawsze chciała im dorównać i być chlubą ojca, a na razie nieustannie go rozczarowywała. Marek ostatni raz zadzwonił przed kwadransem, ale najwyraźniej się poddał i teraz Lena na wyświetlaczu zobaczyła twarz jego żony Kasi, z którą miała szczególnie bliską relację. Brat wysyłał żonę na odsiecz tylko w sytuacjach najwyższej rangi. Policjantka wahała się, czy nie przesunąć zielonej słuchawki, wypłakać się Kasi i błagać jej o pomoc, a potem odetchnąć z ulgą. Jednak mówienie przez telefon o tym wszystkim wydawało się niestosowne i mało odpowiedzialne. Wiedziała, że gdyby poprosiła, Kasia przyjechałaby do niej niezwłocznie, ale mieli z Markiem małe dzieci, a Lena nie chciała robić kłopotu bratowej. Uznała, że musi się z tym zmierzyć sama, a pojedzie do niej jutro rano, jeśli niczego nie wymyśli. Bardzo powoli docierało do niej, co się wydarzyło i wciąż nie chciała pewnych faktów przyjąć do wiadomości. Starała się trzymać, chociaż pewnie ulżyłoby jej, gdyby sobie popłakała. Niestety nie umiała tego tak po prostu zrobić. Zamiast czuć żal, czuła gniew, który ją nakręcał.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Pamiętasz, jak wyrzucałeś sobie, że zaśmiałeś się kilka dni po śmierci twojej matki? Powiedziałeś do mnie smutnym głosem. Kochana, misiaczek się roześmiał. A ja cię pocieszałam, jak tylko umiałam najlepiej. Siedzieliśmy na łóżku w naszej sypialni przy ulicy Glacier. Mój Piotrze, myślę o tobie bez przerwy i bez końca. Pęka mi od tego głowa i rozum się miesza. Nie mogę pojąć, że przyjdzie mi teraz żyć, nie widząc ciebie, nie uśmiechając się do słodkiego towarzysza życia, do mojego tak czułego i tak oddanego przyjaciela. Pamiętasz, jak opiekowałeś się mną, gdy źle się czułam po porodach? Mój Piotrze, kocham cię i nie wiem, jak żyć bez ciebie. Od 2 dni drzewa mają liście i ogród wygląda pięknie. Myślałam o tym, że tobie też wydałyby się piękne i że zawołałbyś mnie, żeby mi pokazać kwitnące barwinki i narcyzy. Wczoraj byłam na cmentarzu. Nie mogłam zrozumieć słów Piotr Kiri, wyrytych w kamieniu. Bolało mnie słońce i piękno przyrody. Zakryłam twarz welonem, żeby na wszystko patrzeć poprzez krepę. Pomyślałam też, że jest ci tu na tym małym cmentarzyku w Sceaux spokojniej niż gdziekolwiek indziej. Piotrze, jakże ściska się serce na wspomnienie twojego drogiego wizerunku. Wydaje mi się, że rozmiar mojego cierpienia powinien wystarczyć, by rozerwać to serce i zakończyć życie, z którego odszedłeś. Ogień. Drzwi od pokoju Maria zamyka na klucz. Rozgarnia ubrania w szafie. Z głębi wyciąga paczkę owiniętą w szary, wodoodporny papier. Kuca przed kominkiem. Właśnie rozpaliła ogień. Jej siostra Bronia siada na podłodze obok. Pomaga Marii rozwinąć pakunek. Trzymają teraz w rękach prześcieradło, a w nim sztywne od błota zakrzepłej krwi i resztek mózgu ubranie Piotra. Maria głaszcze to wszystko, jak głaszcze się człowieka. Tnie powoli marynarkę i kawałek po kawałku wrzuca do ognia.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
0: Po reklamie.
5: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
0: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
0: Po reklamie.
7: Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Po reklamie.

dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
9: Podróżuj latem z RMF Classic.

Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie przy mikrofonie Magda Juszczyk. Mam nadzieję, że zastaję was w dobrych nastrojach. Spędzimy dzisiaj trochę czasu ze sobą. Do godziny 14 zapraszam na program, którego tytuł to Filmowe Pocztówki z Wakacji. Będziemy zaglądać do różnych miejsc na świecie i konfrontować życie z obrazem filmowym. A na dobry początek stare, dobre U2 i Bono.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.

0: z pocztówek w RMF Classic.
1: Liczący już ponad 150 lat europejski wynalazek, pocztówka jest bohaterką tego wakacyjnego cyklu. Od początku służyła komunikacji, ale była też odzwierciedleniem tego, co działo się w polityce, sporcie, motoryzacji, w modzie i w sztuce, ze sztuką wypoczynku włącznie. W naszym radiowym studiu, z naręczem starych pocztówek, prezeska fundacji posiadającej największą kolekcję historycznych pocztówek i zabawek, szefowa fundacji zbiorów rodziny Sosenków, kierująca Krakowskim Muzeum Zabawek, Katarzyna Sosenko.
2: Pocztówki, które mamy tutaj w studiu, to głównie są pocztówki ilustracyjne, które przedstawiają grafikę użytkową, czyli one są stworzone w sposób właśnie zaprojektowany graficznie. Natomiast mieliśmy też dużo korespondencji, która prezentowała zabytki i sławne miejsca w kurortach, między innymi Hotel Grand w każdym właściwie mieście, czy to w Wenecji, czy to hotel jakiś Bristol, gdzie to był modny adres związany właśnie z tą kulturą wakacyjną, podróżniczą. Więc pocztówki często były też wydawane przez sławne hotele. Tutaj akurat te scenki są w dużej mierze humorystyczne, przedstawiają świat dziecięcy. Te dzieci, czy to poubierane w bardzo kolorowe stroje, robią różne psikusy, ale są też zwierzątka, są też różnego rodzaju zabawki, towarzyszą, czy różne właśnie aktywności związane z wodą i z plażą.
1: Mamy tutaj taką pocztówkę z chłopcem, który, co tu dużo mówić, wprost powiedzmy, siusia na piasek na plaży, a przygląda się temu z dezaprobatą taki śliczny jamnik.
2: Tak, no faktycznie ten przegląd pocztówek pokazuje urodę i taki sentymentalizm tamtych czasów, czyli coś, co nie wróci, coś, co na tamten moment było atrakcją i taką kwintesencją właśnie w poczucia humoru, ale też obyczajów, które pojawiały się właśnie na kartach korespondencyjnych. Dziś tak świat niesamowicie przyspieszył, że to, co widzimy na tych pocztówkach, jest po prostu takim właśnie melancholijnym sentymentem, który pokazuje, że ten świat już nie wróci.
1: W kolekcji rodziny Sosenków znajdziecie także historyczne pocztówki z motywami turystyczno-krajoznawczymi. Polecamy wakacyjne zwiedzanie wyjątkowej w skali kraju kolekcji pocztówek w Muzeum Zabawek w Aptece Designu w krakowskiej dzielnicy Wesoła.
0: Kadry z pocztówek w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
1: Tak będzie i teraz. Nie wiem, czy jesteście już po obejrzeniu filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Mnie cieszy fakt, że na ścieżce dźwiękowej tej produkcji pojawił się utwór Tame Impala, piosenka zatytułowana Loser, i tylko dzięki temu taki zespół znajduje miejsce na falach RMF Classic. Cieszy mnie to ogromnie i skoro program Filmowe Pocztówki z Wakacji prowadzę, to przypomnę, że Tame Impala wystąpił ten zespół, a właściwie jeden główny artysta, który jest niezwykle utalentowany, w Gliwicach wiosną tego roku. Kto był, ten wie, jaką magią obdarzył wszystkich zgromadzonych podczas dwóch wieczorów. To nie są pocztówki z moich wakacji, bo wiosna to nie lato przecież, ale zapisał się w mojej pamięci tamten występ jak jakaś wyprawa na wyspę albo do kraju, w którym mleko i miód płyną. Przynajmniej w wymiarze duchowym tak było. Jeśli byliście na którymś z koncertów Tame Impala, to możecie pisać do mnie. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A teraz już piosenka Loser ze Spidermana. Podtytuł tej produkcji to Całkiem Nowy Dzień.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Podążamy dzisiaj w RMF Classic tropami wytyczonymi przez kino i kolekcjonujemy filmowe pocztówki z wakacji. Myślę, że taka pocztówka z filmu, z którego muzyka przed momentem wybrzmiała, z filmu Wichrowe Wzgórza, to jedna z najcenniejszych widokówek, pocztówek filmowych, brzmieniowych. Na pewno widzieliście tę nową produkcję. Jeśli nie, no to spore przeoczenie. Mimo sprzecznych też opinii dotyczących odbioru tego filmu, uważam, że powinno się ten film obejrzeć na dużym ekranie. Odważna i oryginalna odsłona jednej z najwspanialszych historii miłosnych wszechczasów. Tak dystrybutor opisywał film Wichrowe Wzgórza. Emerald Fennell film wyreżyserowała, a na ekranie podziwialiśmy Margot Robbie i Jacoba Elordi. Nie wiem, czy ta muzyka, która wybrzmiała, wystarczy wam, by sobie zwizualizować świat przedstawiony w tym właśnie filmie. Malownicze plenery północnej Anglii zostały tutaj oddane. Szukajcie, może wam się uda zobaczyć Wichrowe Wzgórza na dużym ekranie. A Atlas Chmur to też piękne obrazy. Muzyka, którą stworzył reżyser Tom Tykwer razem z Johnem Klimkiem, teraz nas przeniesie do tej produkcji. Przypomnijcie ją sobie, póki mamy jeszcze wakacje i czasu trochę więcej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie Satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Po reklamie.

0: Miasta w roli głównej oprowadza Magda Juszczyk.
1: Tydzień temu, podążając filmowymi tropami, zabrałam was do Lizbony. Byliśmy w tym mieście wraz z niemieckim reżyserem Wimem Wendersem, autorem filmu Lisbon Story, i polskim twórcą Andrzejem Jakimowskim, reżyserem filmu Imagine. Pozostał po tej wyprawie jakiś niedosyt. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dzisiaj...

0: postanowiłam, odczuwając ten niedosyt, powrócić na moment jeszcze do największego miasta Portugalii, stolicy tego kraju, która leży w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego nad rzeką Tag, nad Oceanem Atlantyckim. Chcę wam dziś polecić hiszpańsko-portugalski dokument Fados, film Hiszpana Carlosa Saury z 2007 roku. Muzyczny dokument poświęcony portugalskiej tradycji Fados jest naprawdę zachwycający i zadziwiający w wielu momentach. Fados to pełne pasji i lamentu XIX-wieczne pieśni ballady, które stanowią wspólną spuściznę wszystkich Portugalczyków, a film Saury jest próbą przypomnienia i powtórzenia wielkiej tradycji poprzez muzyczne misterium tańca i śpiewu, prawdziwa uczta dla oczu i uszu, te współczesne akcenty związane z tradycją Fados robiły na mnie w roku premiery ogromne wrażenie. Idźmy za ciosem. Amalia, Królowa Fado. Ten film powstał rok później i przedstawia historię życia Amalii Rodriguez, jednej z największych indywidualności muzycznych wszechczasów, gwiazdy i legendy muzyki Fado w Portugalii. Porównywano ją do Edith Piaf i Billie Holiday. Jej niezwykły magnetyzm i naturalny czar z jednakową siłą zachwycały na światowych scenach. Jej talent i charyzma rozsławiły muzykę Fado na całym świecie, a muzyka ta też działa na turystów jak magnes. Koniecznie zatem wybierzcie się do Lizbony, by posłuchać tego miasta na ulicach i w knajpach, gdzie śpiewa się jak nigdzie na świecie.
1: You're the queen in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without you. You're the starch in my collar. You're the lace in my shoe. You will always be my necessity. I'll be lost without you. Most men tell love tales, and each tale dovetails. You know each known way, but this is my own way. You're the sail in my love boat. You're the captain and crew. You will always be my necessity. I'll be lost, lost without you.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
0: How good is that?
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.

0: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
1: No i gdzie jest powiedziane, że to muszą być plenery? Wcale nie muszą być plenery. Może to być na przykład sceneria w apartamencie albo z podlodówki. Wiecie, już do jakiego filmu zmierzam? Tak, jest taki film z kultową sceną przy lodówce. 9,5 tygodnia, produkcja z 1986 roku. Na ekranie Mickey Rourke, Kim Basinger i znakomita ścieżka dźwiękowa, w której znalazła się piosenka Briana Ferry'ego Slave to Love. No i właśnie teraz taką pocztówkę muzyczną wam sprezentuję. Zróbcie głośniej, bo tego należy słuchać z odpowiednim natężeniem. Chociaż można by myśleć o tej piosence, że jest taką klasyczną, że się tak wyrażę kolokwialnie, pościelową. Sprawdźmy, bo to naprawdę wspaniały utwór. Sprawdźmy, jak wpisze się w waszą dzisiejszą niedzielną scenerię o godzinie 12:53.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Odrywa od komputera. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
1: 10 czerwca odbyła się światowa i polska premiera najnowszego filmu Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Być może pocztówka z wakacji, która rozgrywałaby się, której sceneria rozgrywałaby się w tych przestrzeniach, jakie widzimy na ekranie tej produkcji, to jest dla was wymarzony świat. Kto wie, być może kino science fiction to w ogóle dla was najwspanialsza wyprawa, zarówno w obrazie, jak i w psychologii czy socjologii. Możecie pisać do mnie w tej sprawie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl, a ja pełnię swoją powinność i donoszę wam, że w naszej playliście w charakterze nowości utwór ze ścieżki dźwiękowej Dnia Objawienia, muzyka Johna Williamsa właśnie teraz. Posłuchajmy, a gdybyście przeoczyli ten film w kinach, to musicie jeszcze poczekać, bo go online nie ma.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: To był menuet G-dur Ludwika van Beethovena, który wykonała Toruńska Orkiestra Kameralna pod batutą Jerzego Salwarowskiego. A już teraz odkryjemy tajemniczy świat robali. Do niego zabierze nas Ula Urzędowska.
1: Ale robale! Pod lupą RMF Classic.
2: W miniony czwartek obchodziliśmy Dzień Komara, więc poświęćmy nieco uwagi temu małemu krwiopijcy. To nie tak, że lubimy komary, więc świętujemy ich obecność specjalnym dniem w kalendarzu. Co to, to nie. Święto zostało ustanowione na pamiątkę brytyjskiego lekarza Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. I był to przełomowy moment w historii zwalczania tej choroby, gdyż odtąd można było nie tylko leczyć objawy, ale też myśleć o profilaktyce. Niestety walka wciąż trwa i można nawet mieć wrażenie, że komarza horda przybiera na sile. Coraz wyższe temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, szczególnie powodzie, wynikające z globalnych zmian klimatu, pomagają rosnąć populacji komarów, a zaśmiecone miasta są idealnym miejscem do ucztowania. I jeszcze jedno. Nasi wrogowie, wygląda na to, zyskują nowe moce, nabywając odporność na środki owadobójcze. I aż trudno uwierzyć, że to w sumie latające chuchro, a konkretnie samica komara, jest najbardziej śmiercionośnym stworzeniem na świecie. Przy czym nasze polskie komary, choć irytujące jak mało co, to jednak niewiniątka przy komarach takich jak komar tygrysi, egipski czy owiany szczególnie złą sławą widliszek. Dodać należy, że komar komarowi nierówny, tylko nieznaczna część z ogromnej komarzej rodziny spija naszą krew. Reszta wybiera nektar kwiatów. Historia walki z komarami to temat na film, a nawet serial. Każdy zna jakiś sposób na odstraszanie komarów, a ludzkość nie ustaje w poszukiwaniach. Komary próbuje się odstraszyć muzyką, były takie próby, zabójczymi grzybami, a nawet laserową tarczą. Powodzenia.
1: Ale robale w RMF Classic.
0: W zwierzęcym świecie pozostajemy. Już teraz Michael Jackson w piosence z filmu Uwolnić orkę.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
10: How good is that?
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Za chwilę usłyszymy fragment uwertury do Wilhelma Tella Joachima Rossiniego, ostatniej opery włoskiego kompozytora. Tę muzykę wykona Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu pod batutą włoskiego dyrygenta Lamberta Gardeliego.

Słuchacie RMF Classic. To było Allegro z 7. koncertu F-dur ze zbioru L'estro armonico Antonio Vivaldiego. Skoro już zaglądamy do muzycznej przeszłości, to dziś w Szczecinie rusza Festiwal Muzyki Przywracanej. I nazwa jest tutaj bardzo dosłowna. Artyści utworów szukają w archiwach, starych rękopisach i zbiorach, a później sprawiają, że muzyka milcząca, czasem przez setki lat, znowu trafia na scenę. Na otwarcie zagra Wowakin. Zespół, który możemy znać chociażby z muzyki przygotowanej do serialu 1670. Będą oberki, mazurki i kujawiaki. Ale później zrobi się jeszcze ciekawiej. W programie jest jazz sprzed 400 lat, muzyka zapomnianych kompozytorek, a nawet pieśni dawnych polskich synagog. A teraz wracamy do współczesności. Przed nami Olivia Dean w piosence z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Po reklamie.

0: To była muzyka z filmu Avatar o niebieskoskórych istotach żyjących na planecie Pandora, pełnej niezwykłych roślin, które reagują na dotyk, i zwierząt z sześcioma kończynami. O faunie i florze też sobie porozmawiamy, ale w tej bliższej nam, bardziej przyziemnej odsłonie. Zostańcie ze mną, Julia Zarzyńska.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: O roślinie, która wyrasta jak bomba, jest symbolem poetyckim i można parzyć z niej zdrowotną herbatkę, dowiemy się niebawem. Przed tym posłuchajmy utworu Carlosa Santany, Samba Pa Ti.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie Satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Wbrew temu, co mógłby sugerować tytuł, to wcale nie jest film o owadach. Muzyka Dmitra Szostakowicza z filmu Szerszeń pojawiła się w RMF Classic. Świat nielegalnej organizacji zastąpimy światem zdrowotnych ziółek. O nich opowie nam Dariusz Stańczuk.
1: Wakacyjny zielnik RMF Classic.
2: O tej porze w wakacyjne niedziele opowiadamy o wybranych przedstawicielach flory napotykanych podczas letnich wędrówek. Macierzanka, dzika róża, koniczyna, o nich już mówiliśmy. Dziś powiemy o roślinie, która podobnie jak omówiona tydzień temu lebiodka jest rośliną miododajną i leczniczą, mówi mistrz sztuki.

0: wszędzie w lejach po bombach, ona się pojawia po pożarze, po gorzeliskach, po jakimś wyrębie lasu, więc to jest taka roślina odradzająca się jak feniks z popiołów, bardzo charakterystyczna, ponieważ no, dorasta przy słabszych warunkach do metra, przy lepszych do 2 metrów wysokości, ma różowe kwiatostany i kwitnie takimi wielkimi łanami, popularna w całej Polsce, także potrafi zdominować jakiś fragment i właśnie jest takim radosnym, różowym odrodzeniem.
1: Dla mnie bomba.
0: Dokładnie, spektakularny efekt masowy, prawdziwa bomba, tak. Natomiast jest to też roślina, która potrafi zagłuszyć inne gatunki, więc rolnicy na przykład często z nią walczą. Gdzieś tam na miedzy widzą, to od razu ją wycinają, bo faktycznie w rolnictwie może samym nie, ale na jakichś łąkach potrafi zarosnąć wszystko inne. Natomiast tak, herbatka z fermentowanych liści jak najbardziej, ale też młody, pędy, liście i kłącza powszechnie je się na surowo na całym świecie.
1: Konsumując wierzbówkę kiprzycę, można też o niej poczytać. Sławił wierzbówkę w swoich wierszach Kazimierz Przerwa-Tettmajer, pisał też o niej Tadeusz Miciński. W rodzimej literaturze była wierzbówka metaforą dzikiego, nieskrępowanego piękna polskich Tatr. Tyle dziś o kwitnącej w sierpniu kiprzycy. Ostatnia już tego lata nasza zielnikowa opowieść, za tydzień o 16:30.
2: Dzielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: To roślina, którą na pewno warto mieć w ogrodzie albo na tarasie. Warto też podgłośnić nieco radio i dać się ponieść piosence Manhattan, którą zaśpiewa Ella Fitzgerald.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Wydaje mi się, że 3 dźwięki wystarczą, aby ten utwór rozpoznały miliony. Tak o rzeczy Zaratustra skomponował Richard Strauss, zainspirowany filozoficznym dziełem Nietzschego. Do popkultury jednak tę muzykę na dobre wprowadził Stanley Kubrick, wykorzystując jego początek w filmie 2001 – Odyseja kosmiczna.

To był finał 40. symfonii G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ta muzyka naprawdę zapiera dech w piersiach, zresztą nie tylko mi. Dzisiaj swoje 65. urodziny obchodzi francuski kompozytor muzyki filmowej, dla którego Mozart jest absolutnym punktem odniesienia. Jak twierdzi jubilat, muzyka Mozarta potrafi być jednocześnie radosna i smutna. I to go w niej fascynuje. Tym się inspiruje we własnych kompozycjach. Alexandre Desplat jest autorem muzyki do takich produkcji jak Frankenstein, Małe kobietki, Wyspa psów, Jak zostać królem, Fantastyczny pan lis, Grand Budapest Hotel oraz Kształt wody. Zresztą za muzykę do tych dwóch ostatnich filmów otrzymał Oscary. Desplat skomponował muzykę do ponad 200 produkcji audiowizualnych. Mama mi zawsze powtarzała, nieważna ilość, a jakość. W przypadku Desplata te dwie kwestie się łączą. Dorobek ma ogromny, a przy tym są to produkcje niepowtarzalne, zapadające w pamięć. Teraz posłuchajmy muzyki do jednej z nich, czyli utworu z filmu Tajemnica Filomeny.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolni swój czas.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
12: Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Disco z gorączki sobotniej nocy pojawiło się na naszej antenie już po sobotniej nocy, w niedzielne, wakacyjne popołudnie. A czy wam też przed oczami pojawił się roztańczony John Travolta? Tu Julia Sarzyńska. Witam was w ostatniej godzinie przyrodniczych podróży.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Jak co tydzień zrobimy skok pod wodę i poznamy lepiej zaskakujące cechy jednej z ryb. Takie nowostki z podwodnego świata. A z nowostek na naszej playliście już teraz muzyka Ludwika Göranssona z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grodu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: po reklamie.

0: Opowieści o rybach.
1: Dzisiaj opowiem o amurze żywej kosiarce. To nie jest polska ryba. Amur jest rybą z Azji, która w Polsce jest dosyć popularna. Nie rozmnaża się na dzikich łowiskach, w dzikich jeziorach, rzekach. Po prostu nie pasują mu polskie warunki.
2: No to gdzie się rozmnaża?
1: W hodowlach, jakichś stawach rybnych. Hodowcy zapewniają odpowiednie warunki do rozmnażania i rozmnażają te ryby. A w jeziorach są tylko osobniki, które zostały gdzieś tam kiedyś wpuszczone i dorosły do znacznych rozmiarów.
2: A nie zaburzają ekosystemu?
1: Jeżeli byłoby ich za dużo, mogłyby zaburzyć ekosystem, ponieważ amury to są takie kosiarki. One jedzą wszystko, co zielone. Zdarzały się sytuacje, że taki amur wystawia pysk ponad wodę i zjada trawę, która zwisa z brzegu. Albo łamie trzciny i powala je do wody i zjada. Jak karp na przykład ma taki pysk przystosowany do wciągania, zasysania, tak amur ma taki trochę dziób jak papuga i tak obgryza roślinki. Takim bonusem często dla wędkarzy, którzy łowią karpie. Te amury żerują w podobnych miejscach, jedzą podobne rzeczy i na te kulki proteinowe one biorą.
2: Ty masz inne podejście do spotkań z rybą. To okazja, byś to przypomniał.
1: Nie jest to dla mnie kawałek mięsa, tylko żywe stworzenie majestatyczne i pomnik przyrody. I chciałbym, żeby wróciło do swojego królestwa i być może kiedyś się jeszcze spotkamy, jak urośnie jeszcze większe.
2: Kiedy patrzę na twoją fotografię zrobioną amurowi, to śmiem twierdzić, że jest to designerska ryba. Jej kształt, jej pysk, kształt też tych łusek, to wszystko jest trochę takie, jakby jakiś designer zaprojektował w swoim studiu właśnie taki shape.
1: No i zaczynasz przyjmować mój punkt widzenia. Widzieć, co ja widzę w tych rybach, w ich detalach, w ich pięknie. Ja nawet robię czasem takie zbliżenia gdzieś samego oka ryby albo zdjęcia łusek.
2: No a w oku ryby, no to też myślę, że cały świat może się zawierać.
0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
3: Jak wygląda amur? Zobaczycie na Facebooku RMF Classic. Amura wypuszczamy do wody i posłuchajmy piosenki, obok której nie da się przejść obojętnie. Przed nami Walk On By Dionne Warwick.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

Przed nami w RMF Classic chyba najsłynniejszy ragtime w historii – Maple Leaf Rag Scotta Joplina. Powstał jeszcze w XIX wieku, a jego ogromna popularność sprawiła, że kompozytor zyskał przydomek króla ragtime'u. Przy fortepianie Philip Dyson.

muzyka z filmu Okruchy życia, którą skomponował francuski kompozytor Philippe Sacht. Miło spędzać czas w naturze. I choć ja już się z wami żegnam, to zachęcam was do spaceru po lesie, leżakowania na trawie, kąpieli w jeziorze czy przysłuchiwaniu się śpiewu ptaków. W skrócie, do bycia w naturze z naturą. Spokojnego, otwartego jej doświadczania, obserwowania, odczuwania. Dobrym towarzyszem będzie przy tym muzyka. Dlatego już teraz utwór Phila Collinsa z filmu Buster. Po nim usłyszymy fragment ścieżki dźwiękowej z drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Na koniec tej godziny wyjątkowy utwór z równie wyjątkowej animacji Laputa, Podniebny zamek. Wakacje dobiegają końca, więc i nasz ogród botaniczny dobiega końca. Dziękuję za ten wspólny czas. Do usłyszenia niebawem, Julia Sarzyńska.

nazwie nie zawierają one ani kropli wody. Dawni astronomowie sądzili jednak, że ciemniejsze plamy na tarczy srebrnego globu to zbiorniki wodne podobne do ziemskich oceanów. Morza zajmują 30% widocznej strony Księżyca i zaledwie 2% jego niewidocznej strony. Na powierzchni naszego satelity wyróżnia się ponad 20 mórz oraz jeden ocean, zwany Oceanem Burz.